zawsze były te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Max.
1: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Maxa. RMF Max Krosno.
1: Let's go. Sounds good.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: przegląd. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczułem jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie.

0: Hity, które nie dają zasnąć.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zęby.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

diabłem.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
4: Patryk!
5: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Hej, zwrot o mocy!
8: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
12: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Lotomocni!
1: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: I po reklamie.

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
0: Mistrz.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Hej, zwrot mocny!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Hej, zwrot emocji! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Co tego się słucha?
15: Co jest hitem?
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.

0: rana.
1: Marian?
2: Mhm.
1: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
7: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.

Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie.
13: Muzyka zawsze po pierwsze.
14: Tu się czuję hity.
13: RMF Max.
15: Krosno 97,6 FM.

Halo Trójmiasto. Jak tam po koncercie Dawida w Gdańsku? Był ogień? No, znając jego występy, to pewnie tak. Dawid Podsiadło i jego singiel Sezon gra po godzinie 9 na antenie RMF Max. Piotrek Świderski po tej stronie, niedzielny dzień dobry. Ja również się bardzo postaram, żeby tego muzycznego ognia dzisiaj do godziny 13 nie zabrakło. To jest program Niedziela Dzień Świetny w RMF Max. No to już wam mówię, co my tutaj mamy. Najpierw Tame Impala i Jenny, Dracula, już grający w głośnikach. Później to Piggy, Becky G, Sorry Papi. Będzie również Sean Paul ze swoim hitowym She Doesn't Mind. No to co, róbcie głośniej i lecimy z tą niedzielką.

0: muzyczna perełka. Sean Paul, She Doesn't Mind w RMF Max. Sean ewidentnie polubił nasz kraj, bo wystąpił już w maju tego roku na warszawskim Torwarze i jeszcze wystąpi na zbliżającym się wielkimi krokami Łódź Summer Festival. To wydarzenie dokładnie od 24 do 26 lipca i naprawdę warto zwrócić na nie uwagę, bo line-up jest totalnie wypasiony. Oprócz Seana Paula zagrają tam m.in. Mata, BDOS, Timbaland, Bastille, ekipa Rudimental z DJ Setem, a nawet Justyna Steczkowska i Ania Dąbrowska. Polecam sobie sprawdzić resztę, bo robi wrażenie. Tym bardziej, że wejście na ten festiwal jest totalnie za free. Tak więc jak nie macie konkretnych planów na wakacje, to Łódź poleca się na ostatni weekend lipca.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: RMF Max.
19: RMF Max Krosno.

już kiedyś, że bardzo siedzi mi ten nowy styl Gipsa? Chyba tak. Prosto z jego nowej płyty Nurt, Gips, Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max. A co tam dzisiaj mamy na mundialu? Jakie meczycha przed nami? Grupa H, Hiszpania, Arabia Saudyjska o godzinie 18. No po tym ostatnim sensacyjnym remisie z Republiką Zielonego Przylądka muszą chyba Hiszpanie się trochę bardziej postarać, jak myślą o wygraniu tego turnieju. Ja im bardzo kibicuję. Później gra Belgia z Iranem o 21. Następnie punktualnie o północy rozpocznie się spotkanie Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:00 w nocy Nowa Zelandia, Egipt. Także jeśli ktoś u was w pracy będzie jutro bardzo, bardzo ziewał, to znaczy, że zdecydował się obejrzeć ten ostatni mecz. RMF.

Oj, Dua, Dua. Na pewno złamałaś niejednemu facetowi na tym globie serce, jak dowiedział się, że niedawno wyszłaś za mąż. Dua Lipa, Break My Heart za nami w RMF Max. A o tych sercowych rozterkach jest naprawdę sporo w naszym podcaście Bratnie Dusze. Prowadzą go Agata Hajpapi-Świderska oraz Ada Krysian. W ostatnim odcinku ich gośćmi byli Marley i Kuba. Jak jesteście ciekawi, o czym rozmawiali, to podcast dostępny jest na YouTubie, rmf.pl i Spotify. Polecam sobie obczaić w wolnej chwili i też zostać z nami, bo za chwilę w Maxie męskie granie.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Night So Long to Swedish House Mafia w RMF Max. I takim właśnie sposobem dojechaliśmy prawie do końca godziny 9. Tu cały czas program Niedziela, Dzień Świetny. Za chwilę odpalam kolejne hity na maksa. Będzie m.in. Andy Dust i Harris z Okaria, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Playlista Co zrobić dzień.
13: Niech się dzieje.
12: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Dzielna Sielenka trwa w najlepsze razem z Dawidem Podsiadło, jego singlem Na Błysk. Już po 10 w Maxie. No to śmigamy dalej z niedzielnymi hitami na Maxa. Za chwilę Alesso i Sasha, później Jack Jones i Lina Vrowsen. Będzie także nówka sztuka od Mikolasa i Tripsa, Hard to be Humble.

0: W oczekiwaniu na jakieś nowe utwory Rihanny gramy ten z roku 2007. Don't Stop the Music w RMF Max. Muzy na pewno nie zatrzymamy, tego możecie być pewni. No i też nie powstrzymamy tego, że dzisiaj startuje lato 2026, najdłuższy dzień roku na półkuli północnej, który potrwa 16-17 godzin. To w zależności od tego, w której części Polski aktualnie jesteście. Na północy będzie to nawet ponad 17 godzin dnia, w centrum 16,5-17, a na południu nieco ponad 16. A później już tylko zacznie dnia ubywać, więc wykorzystajcie go na maksa.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
8: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: ostatnio po 3 latach ciszy wydała nowy album. I tyle wiem, co obecnie słychać u Olivii Rodrigo. Jej singiel Drop Dead przed momentem w RMF Max. Choć kto wie, może jeszcze jakieś plotki, ploteczki, plotunie na jej temat znajdą dzisiaj po południu Karola Kowalska i Mateusz Marek. Jak co niedzielę po godzinie 16 rozwija się nasz różowy maxowy dywan z podsumowaniem całego tygodnia w showbizie.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: I po reklamie.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: big and beautiful. Hey son, Sam Feld z ekipą w RMF Max przed momentem. Niech synowie i córki pamiętają, że we wtorek, w ten wtorek, 23 dokładnie, tak, będziemy obchodzić Dzień Ojca. Na pewno dobrze wiecie, co tam wasz tatulek lubi najbardziej. To jutro po pracy kupicie mu na prezent. A ja teraz mam dla was prezent muzyczny, Bledka z singlem Tańcz w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: do, tre, quattro.
1: To tak samo jak my nie może się doczekać tegorocznych koncertów Mistera Worldwide'a w Polsce. Pitbull, I Know You Want Me, tuż przed godziną 11 w niedzielę w RMF Max. PGE Narodowy, Warszawa, 23 lipca, Atlas Arena Łódź, 27 listopada i Ergo Arena Gdańsk, Sopot, 3 grudnia. Wtedy właśnie będzie można zobaczyć w akcji tego sympatycznego łysolka. A bilety na te wielkie muzyczne wydarzenia do zgarnięcia już wkrótce na naszej antenie. Słuchajcie nas uważnie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: zaś wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: To jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

Modelki, lubię cię jak lato w RMF Max. A tak swoją drogą, to mamy już je oficjalnie. Dokładnie od 10.26. Oby tylko to latko nie strzelało zbyt wielu fochów. Chwilę temu minęła godzina 11 w niedzielę 21 czerwca, a wy cały czas słuchacie programu Niedziela Dzień Świetny. Piotrek Świderski z wami, jestem do 13 i gram wam same hity na maksa. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to na początek, później You Girl, Moving to the Sun, będzie także ekipa Imagine Dragons ze swoim Bones, tutaj RMF Max.

0: styl jest po prostu nie do podrobienia. Imagine Dragons, Bones w RMF Max. A żeby nie dać się zrobić w balona na wakacjach, czyli gdzie nie lecieć, żeby się nie zawieść, o tym powiem wam już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max, do tego dorzucam świeży bidon od Ale Farbena. RMF Max.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: I po reklamie.

Naprawdę świetnie gra ten nowy numer od Gipsa. Na ficie również Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max. A jak nie macie planów na wakacje, to powiem wam, gdzie nie lecieć, żeby się po prostu nie zawieść. W rankingu najbardziej przereklamowanych miejsc świata na samym szczycie uplasował się brytyjski park rozrywki Alton Towers. Podobno tłok, podobno drogo i obsługa taka, wiecie, nie za ciekawa, niezbyt miła. Drugą pozycję w zestawieniu zajęło Georgia Aquarium w Atlancie, a trzecią Horseshoe Casino w Luizjanie. Nie wiem dokładnie, nie byłem, nie potwierdzę, nie zaprzeczę, ale za to jak coś polecam Polskie RODOS. Tam jest zawsze bardzo miło. To żeby jeszcze bardziej podkręcić ten miły niedzielny klimacik, najpierw zagram wam Kaira, później nowo Ariany Grande. Zostańcie koniecznie z Maxem.

0: tak bardzo przyjemnie z gitarką w tle. Jeszcze przedpołudniowo gra Lost Frequencies z numerem Reality na antenie RMF Max. A już jutro, wiem, niektórzy jeszcze nie myślą o robocie, ale jutro wraca szara rzeczywistość i trzeba będzie z nią się zmierzyć. Dlatego też od 5.30 polecam odpalić Wstawaj, nie udawaj. Asia Meus i Irek Jakubek od samego rańca będą was wspierać w Maxie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: I po reklamie.
11: RMF Max.
12: RMF Max Krosno.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: RMF Max Krosno.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Books Graceland w RMF Max. W takim vintage house'owym klimacie dobijamy już do godziny 12 w niedzielę. A tutaj niezmiennie program Niedziela Dzień Świetny. Za chwilę wracają kolejne wypasione bangery. Będzie m.in. Milki w rewelacyjnym remiksie Davida Getty. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. Piotrek Świderski, zaraz do Was wracam. RMF Max.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra, chwilę po 12 w RMF Max. Niedziela nabiera tempa, 21 czerwca w kalendarzu i dopiero teraz zorientowałem się, że oprócz początku astronomicznego lata mamy, słuchajcie, dzisiaj Dzień Muzyki. No to trzeba Dzień Święty święcić. Sony Fodera najpierw, a później Ed Sheeran w RMF Max. To jest program Niedziela, Dzień Świetny. Piotrek Świderski, zapraszam.

0: zawsze spoko wjeżdża. Don't be so shy na antenie RMF Max. No nie bądźcie tacy nieśmiali i wpadnijcie na którąś z imprez cyklu Lato na Maxa. Byliśmy już w tym sezonie w Gorlicach, w Pile, Malborku i w najbliższym przystankiem będą teraz Wadowice. Widzimy się tam dokładnie 26 czerwca, plaża nad Skawą i na scenie między innymi pojawi się tam Grzesiek Chyży, Mortal i nasza Ola z DJ Setem. A później zameldujemy się jeszcze w Gogolinie, Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Szczegóły całej trasy możecie sobie sprawdzić na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: I po reklamie.
19: RMF Max.
20: RMF Max Krosno.

0: naprawdę bardzo mocny kandydat na hit lata 2026. Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait w RMF Max przed momentem. A czy Karol Świderski będzie największym hitem transferowym nowego sezonu w Ekstraklasie? Reprezentant Polski i były zawodnik takich klubów jak PAOK Saloniki, Charod FC, Hellas Verona oraz Panathinaikos podpisał właśnie kontrakt z Widzewem Łódź. Jak się domyślacie, prezes Dobrzycki musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, bo Karol Świderski ma zarabiać w Widzewie około 1,5 miliona euro rocznie i być jednym z najbardziej opłacanych zawodników w lidze. No i fajnie, w końcu jak jest ekstra klasa, to i musi być ekstra kasa. Max. A kolejne ekstra hity już za moment. Rihanna i Jay-Z już w gotowości.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

to się rozpędziliśmy. I Run, Haven i Caitlin Aragon w RMF Max. Rozpędza się też sezon festiwalowy. Już w kolejny weekend, 27 i 28 czerwca na stadionie Legii Warszawa odbędzie się OSI All Star Festival. Będzie to, słuchajcie, jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Na scenie pojawią się tam m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana czy Young Gigi. Bilety dostępne są jak coś w sprzedaży, ale z racji tego, że mamy patronat nad tym wydarzeniem, to już od jutra możecie spodziewać się rozdawki biletów na naszej antenie. Dlatego też polecam słuchać nas uważnie i obowiązkowo śledzić Instagrama, bo tam na bieżąco wrzucamy info o takich właśnie akcjach. A ja jeszcze przed 13 w RMF Max wrzucę wam najpierw Dawida Podsiadła, a później Denzela z hitowym Pump It Up.

0: ponadczasowe, legendarne Pump It Up i Denzel na antenie RMF Max. Tak na finał naszego dzisiejszego spotkania dopompowaliśmy się energią na resztę niedzieli i zbliżający się cały tydzień wyzwań. To był program Niedziela Dzień Świetny. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dziś i do następnego. Za chwilę stery przejmuje Justyna Borycka i będzie miała dla was kolejną porcję hitów. Zostańcie z Maxem. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
2: Krosno 97 i 6 FM.

Ale to leci. Jak z bicza strzelił, już za tydzień o tej porze będą wakacje, a tymczasem dzień dobry po 13:00. To są hity na maksa. Justyna Borycka po tej stronie, cześć. I od razu mogę obiecać, bardzo przyjemne niedzielne popołudnie przed nami. Dzisiaj w kalendarzu święto muzyki, więc świętować będziemy w bardzo dobrym towarzystwie. Teraz Somber i 12 to 12, a za chwilę nowość od Moonlight. Bądźcie blisko.

0: Ponadczasowy bicior Drenchill i Indiana to Freed from Desire w RMF Max. A za chwilę jeszcze nowość będzie od Steadiego Swimsa. Numer, który wiem z pewnych źródeł, że bardzo lubicie, bo często dostajemy wiadomości na Messengerze RMF Max, że no zagralibyście tego Mr. Know It All. No to dobra, za chwilę zagramy. A jakby co, to na Messengerze RMF Max jesteśmy w kontakcie. Dajcie znać, co u was słychać w niedzielne popołudnie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Hity pod same drzwi.
11: For free.
10: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

How does it feel w RMF Max? No ten vibe się czuje po prostu gdzieś w środku, gdzieś w kościach. Dub Dogs za nami. No a dzisiaj jeszcze sporo emocji mundialowych. Na pewno są tacy, którzy w nocy mecze oglądali, ale jakbyście chcieli jednak w takich bardziej ludzkich godzinach, no to można. Dzisiaj o 18:00 Hiszpania kontra Arabia Saudyjska. Tu może być bardzo ciekawie. No a wieczorem o 21:00 Belgia zagra z Iranem. Takie spotkania na dzisiaj przewidziane. Będzie na pewno sporo emocji, więc plan na wieczór już ustawiony, wiadomo. A w RMF Max teraz na popołudniowe przejażdżki Eminem z numerem Houdini.

0: Smolastej doda to nim zajdzie słońce w RMF Max i w związku z tym chciałabym przypomnieć, że to właśnie dziś. Letnie przesilenie, noc kupały, najdłuższy dzień w roku. Zachód słońca dzisiaj o 21:00, zmierzch dopiero o 21:50, więc dzień absolutnie do wykorzystania, jeszcze tak piękny, wakacyjny. No można się umówić na jakieś puszczanie wianków dzisiaj albo po prostu no ze znajomymi na mieście. Niech ten weekend trwa pięknie. Za chwilę tutaj w głośnikach Martin Garrix z Edem Sheeranem, więc dzieje się. Bądźcie blisko w RMF Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Hej, zwrotomocni!
11: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
5: Let's go!
19: Don't kill my vibe.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Jakby powiedział klasyk, to coś dla fanów mocnego, metalowego łojenia. Roxy i White 2115 na niedzielne popołudnie w RMF Max. No i proszę, już prawie 14. Po drugiej sprawdzimy jeszcze kilka kierunków na wakacje. Jeśli planów nie macie, to okazuje się, że dość blisko w Europie można się wybrać na urlop taniej niż nad Bałtykiem. O jakie kierunki chodzi, będziemy na pewno jeszcze sprawdzać, więc warto zostać z RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Co tego się słucha?
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie. Hity nam

Nie no, teraz to już musi być dobrze. Jazzy i Spritz za nami w RMF Max. Jak wam leci niedziela po 14? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie. Z tego, co widzę na bieżąco, to dominują obiadki u rodziców, ale też powroty z weekendowych wypadów, więc szerokości. Gipsko, Koli, Jonathan.

Uwielbiam ten numer od lat i to się już chyba nigdy nie zmieni. I bardzo dobrze. Rihanna to S&M w RMF Max, ale nie oszukujmy się, coś nowego od Rihanny też byśmy chętnie usłyszeli, tym bardziej, że od jej albumu Anti to już upłynęło do dobrych parę lat. Podobno nieoficjalnie trwają już prace nad nową płytą, która ma się nazywać R9, no i być może ukaże się jeszcze w tym roku. Czy na pewno? Zobaczymy, ale wiem, że możemy się jeszcze w 2026 spodziewać nowej płyty Dawida Podsiadło, który już gra swoje nowe numery na stadionach w ten weekend w Trójmieście, więc pozdrowienie dla wszystkich, którzy wracają właśnie z tego koncertu. Na błysk Dawida Podsiadło za chwilę zagra w RMF Max.

0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.
2: Let's go. Sounds good.

0: I od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: No ładnie to brzmi w niedzielne popołudnie. Już za chwilę wakacje, ale wiem, że nie wszyscy jeszcze plany na wakacje już mają. Ja też do tych osób należę. No można, słuchajcie, czekać na jakieś oferty last minute. I tutaj warto rozważyć w tym roku Bałkany. Poza Chorwacją, bo tam drogo, ale taniej niż nad Bałtyk można pojechać na przykład do Bośni i Hercegowiny, a nieco dalej też Rumunia i Bułgaria nawet, słuchajcie, prezentują się kosztowo nieco bardziej ciekawie. Natomiast dla fanów balatonu węgierskiego też ważna informacja, bo to węgierskie morze powoli wysycha. Eksperci alarmują, że na skutek długotrwałej suszy lustro jeziora spadło do 80 cm, no i może wkrótce zniknąć, więc trzeba korzystać póki jest. Wakacje nad Balatonem też brzmią dobrze.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo.

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie. Hity na maksa.
12: RMF Max Krosno.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Thomas Gray i Rumors w RMF Max. Idealnie na powrót z weekendowych wypadów. Chociaż przyznam, że mnie akurat osobiście ten numer kojarzy się nie najprzyjemniej, bo z siłownią. Ale wiadomo, żeby było dobrze, to czasem musi boleć. Więc każdy, kto jeszcze w ten weekend ma za sobą jakieś treningi albo zakwasy, wspieram i trzymam kciuki. I mam nadzieję, że same dobre wspomnienia będziemy tworzyć z tym numerem.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Bledka. To jest dziewczyna, która się po prostu nie zatrzymuje w tym roku i co chwilę zaskakuje nowymi bangerami. Teraz kawałek Tańcz w klimatach R&B. Dajcie głośniej. Gdy

0: Już wiem, co tam się dzieje teraz u was w aucie. Nie widzę, ale wiem, bo to Sugar Babes i Push the Button, więc musi być trochę szaleństwa, trochę śpiewania i o to chodzi w weekend, więc nie zatrzymujcie się w tym szaleństwie, absolutnie, bo tuż po 15 będzie Ale Farben z numerem Body Talk, więc ta niedziela się po prostu pięknie kręci w RMF Max. Obiecuję, też się przyłączę, ale może nie będę włączać mikrofonu, żeby wam nie psuć po prostu tej przyjemności z hitami na maksa. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: potrzebny, żeby jeszcze coś wycisnąć z tej niedzieli. Rudimental i Khalid w RMF Max, a można na przykład sobie zrobić takie lądowanie telemarkiem w kinie i bardzo przyjemnie spędzić czas. Są ciekawe premiery do sprawdzenia i o nich za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
15: O, adres taki egzotyczny.
16: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
15: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
17: I po reklamie.
18: And he goes.

No pewnie, że piękny czas. Niedzielne popołudnie w RMF Max z Wiktorem Waligurą, a może też być niedzielny wieczór w kinie. I to na fantastycznym, rodzinnym wydarzeniu, czyli filmie Toy Story 5, który właśnie w ten weekend wszedł na ekrany. Sporo seansów jest do wyboru w różnych kinach, więc jeszcze wolne miejsce na pewno znajdziecie. A podobno ta piąta część to jest lepsze niż kilka poprzednich i naprawdę można się wzruszyć, więc trzymam kciuki za waszą dobrą zabawę dzisiaj wieczorem w kinie. Na nowy film Pawła Pawlikowskiego też dzisiaj można iść, Ojczyzna. Rezerwujcie bilety i bawcie się dobrze, a to już Tame Impala w RMF Max.

0: Tak brzmi Weekend w RMF Max. No po prostu doskonale, nic dodać, nic ująć. Calvin Harris i Rihanna teraz w głośnikach. A wiecie, mam nadzieję, że za 5 dni widzimy się w Wadowicach na wielkim otwarciu wakacji. Kolejny koncert Lato na Maxa przed nami. Mortal, Grzegorz Chyży i Ola Bieniasz nasza ze swoim DJ setem. Taki jest rozkład jazdy na początek wakacji. Oczywiście koncert absolutnie za free, jak wszystkie wydarzenia z serii Lato na Maxa. Warto sprawdzić wakacyjny rozkład jazdy na rmfmax.pl. A w piątek widzimy się w Wadowicach. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Zgniatanie butelek kaucyjnych, no, tak żeby recyklomat ich już nie przyjął, na TikToku tym razem.
4: O kurczę.
3: No bo tobie się nie chce za bardzo jej oddać, a też nie chcesz, żeby ktoś inny na tym zarobił.
4: Jak się tak zrobi, to się potem szczeka, bo tak robił pies ogrodnika. Sam nie zje, drugiemu nie da.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: I po reklamie.
15: Hit na Maxa.
2: RMF Max Krosno.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: żeby każdy weekend tak się wydłużał, jak to Ellie Goulding na końcu tego numeru Save My Love w RMF Max. No i proszę, już prawie 16, za chwilę tutaj Karola Kowalska i Mateusz Marek z różowym dywanem, a ja za dziś bardzo dziękuję. Justyna Borycka, trzymajcie się, cześć. RMF Max.
1: Reklama.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.

0: Na dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają Was do świata gwiazd na różowy dywan.
1: Dzień dobry. My w tym programie zwykle mówimy o gwiazdach, a dzisiaj gwiazdą jest słoneczko cały czas. I mimo południa to jest cały czas dzień i będzie jeszcze bardzo długi.
2: Ale czy to nie jest trochę tak, że od dzisiaj dzień staje się coraz krótszy?
1: Nie, stop. Z tego nie mówimy. Dzisiaj jest najdłuższy i tego się trzymamy.
2: Czyli można nas wziąć na zewnątrz, posiedzieć sobie do późna.
1: Wziąć coś
2: na komary ze sobą.
1: Tak, a jutro to źle będziemy, o jutro się będziemy martwić w jutro. A dzisiaj martwimy się o newsy ze świata gwiazd, jak to zwykle w różowym dywanie.

0: słusznie, słusznie ta głowa się sama kiwa. To jest nowy David, przerwałem mu.
1: Bagieta.
0: David Guetta i Beberexa. Sad Girls, RMF Max, a to jest różowy dywan i mamy dla was plotki z zeszłego tygodnia.
1: Ale to był koncert, słuchajcie, nawet dwa koncerty to były. Ewa Farna zagrała, no spektakularna, największa w swojej karierze, dwa z trzech koncertów na największym stadionie w Pradze. No wyprzedały się w ogóle w kilka minut, wszyscy chcieli tam generalnie być, także jak właśnie znajomi mówili w zeszłym tygodniu, że nie możemy być z wami, to byli pewnie w Pradze.
0: Tak. A co słodkie, to jest ogromny koncert, ale w czeski, a wszystko co czeskie, to mi się wydaje takie słodkie i hihi małe, przepraszam, tak nie powinno być, ale tak. No więc, ale ten stadion widzę na 20 tysięcy ludzi, no to nie taki malutki, ale dalej czeski i bez dostępu do morza.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki. Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak, wiedziałem!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Czy możemy zrobić koncert Justina Biebera przy grillu?
1: Wow.
0: No oczywiście, że możemy. W RMF Max możemy dla was wszystko. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat to za nami. Za chwilę między innymi Fuka, ja w międzyczasie Love Story.
1: Bo mamy dla was plotki z zeszłego tygodnia. A jak? A pewnie. No i teraz słuchajcie, ważne. Sylwia Szostak pokazała się z nowym ukochanym na siłowni.
0: Wow.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: co cały czas tak świetnie działa, to jest po prostu Nelly Furtado w RMF Max. A tu jest Różowy Dywan i na koniec tej godziny...
1: Joanna Senyszyn. Ja się bardzo cieszę, że pani Joanna Senyszyn u nas dzisiaj zagościła. Aha. Nie wiem, czy o tym wie, ale będziemy mówić o tym, że już na emeryturze jest i podobno całkiem nieźle jej się wiedzie,
0: jak
1: bo aż 19 tysięcy złotych emerytury dostaje.
0: O!
1: 20 koła prawie i
0: wow.
1: Może sobie odpoczywać.
0: Skąd takie pieniądze?
1: No podobno z niejednego pieca chleb jadła, wielu prac się łapała w swoim życiu, tu etacik tam na uczelni, jakieś tam mieszkania, no i się zbiera 19 tysięcy emeryturki.
0: No to jest bardzo ciekawe, jak ona taka zapracowana,
1: czemu?
0: To jakiś, musi jakiś jeszcze być sekret, bo przecież hej, ludzie, my tak samo, po dwa etaty, dorabianie, a jakoś się nie zapowiada na te 20 koła emerytury.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Wielosztuki w RTV.

0: Kupień w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Hej, zwrotu mocni!
4: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas.
4: Będzie mniej odpadów.
5: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i fajnie, i podoba się, no pewnie, przecież to jest nowe męskie granie w RMF Max. Tymczasem sensacje z zeszłego tygodnia, plotki, to robimy w różowym dywanie.
2: Kto się chwali? No, ty,
1: Robert,
2: czy ja?
1: Robert Lewandowski się chwali.
2: A, no tak.
1: Że będzie miał nowy jachcik, za ile?
2: Nie wiem.
1: 24 bańki.
2: 24 miliony złotych?
1: Tak, taki chyba. To z tych skromniejszych.
2: No, ale tak sobie myślę, że on kończy karierę piłkarską powoli, tak. To dobrze, żeby miał, wiesz, godne miejsce na emeryturę, no, po prostu. No.
1: I żeby miał czym uciec od tych dwóch gówniar z paletką.
3: Różowy dywan w RMF Max.

0: Doskonały numer na ten długi dzień.
1: A czemu on jest taki długi?
0: No bo to najdłuższy dzień w roku.
1: A bo to dzisiaj, no to
0: tak,
1: trzeba świętować.
0: Tak, a to oczywiście Miley Cyrus i Flowers Fair MF Max, a tymczasem na różowym dywanie Inba z telefonem.
1: Tak, Ola Nowak, influencerka, twórczyni, pojechała na swój panieński, słuchajcie, z dziewczynami nad morze, była łódka, było nagrywanie filmików i nagle...
0: Wiadomo, co nagle?
1: Telefon, plum!
0: O,
1: do wody.
0: Naprawdę.
1: Dobrze, że to była błękitna woda, a nie polski Bałtyk.
0: Bo znalazły go?
1: Znalazły go, ale w ogóle rolka, która się przypadkiem nagrała podczas tego, jak ten telefon zrobił plum i plusk do wody, no stała się absolutnym wiralem, mega śmieszna.
0: No a co z tym telefonem?
1: No ktoś im go wyciągnął. Jest w ogóle taka życiowa niesprawiedliwość w tym wszystkim, bo influencerkom content zrobił się sam, ktoś im ten telefon wyciągnął, a co, tobie by telefon wpadł, nikt by ci go nie wyciągnął, a jakby się filmik przypadkiem nagrał, to i tak nikt by go nie obejrzał.
0: No właśnie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
19: Sity na maksa.
2: Krosno 97,6 FM.

0: da się go nie lubić przecież. Po takim numerze nowość od Dawida Podsiadło na błysk w RMF Max. No i teraz też będzie o Dawidzie, bo podobno chodzą i robią mu zdjęcia, a tak, on o tym nie wie.
1: Zrobili mu ostatnio zdjęcia z ukochaną, to jest ten case. I jeszcze w dodatku potem insynuowali w komentarzach, aha, na portalach plotkarskich, że Dawid to tak specjalnie widział, że mu robią zdjęcia i udawał, że go to nie obchodzi.
0: A Dawid coś powiedział?
1: Tak, że jakby wiedział, że mu robią, to by ładnie stanął i ładnie by z tą kochaną, a nie takie coś, no. Dajcie spokój.
0: No to tak, także jak robicie sprzyczajki zdjęcia Dawidowi, to po prostu weźcie mu powiedzcie.
1: Krzyknijcie, Dawid!
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: lata lecą, a oni się ciągle tak strasznie kochają w tej historii. Z tej piosenki to oczywiście Eminem i Rihanna w RMF Max, a w różowym dywanie...
1: Love story, słuchajcie, gorące prosto ze Spidermana. Okazuje się, że Tom Holland oficjalnie już potwierdził ten sekret, o którym mam wrażenie wszyscy szeptali od dawna, czyli swój ślub z Zendayą,
0: tak?
1: Z aktorką. Tak, tak, tak. Został zapytany, no i został zapytany, czy tam jego rodzina się złapała na takie fejkowe zdjęcia ślubne wygenerowane przez AI i on odpowiedział, że no nie, bo oni na naszym ślubie to byli.
0: O nie, wow, czyli znaczy, po prostu wydał się sekret.
1: No tak, że sekretny ślub już nie jest sekretny.
0: Wszyscy mówią o naszym sekretnym ślubie. Żeby nie poszło to dalej przypadkiem.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, zwrotu mocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
4: Zwracacie nas bez paragonu.
3: Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć.
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Ja myślę, że przy tym to by się dobrze w badmintona grało. Albo też nic nie robiło zupełnie. Grace and the Yearbooks w RMF Max. Pomagamy wam nic nie robić i odpoczywać sobie w niedzielę.
1: I całe szczęście wiemy, kto za was tam biega i to za piłką. I zaraz wszystkie informacje w sposób profesjonalny przedstawimy w naszym fleszu sportowym. RMF Max.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Hej, zwrotomocni!
14: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa.
15: Szklana.
14: I puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
16: Zrobią z nas nowe opakowania.
17: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Wiemy, co jest ekstra.
21: Do tego się słucha.
22: Co jest hitem.
23: To ma potencjał.
20: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
24: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
25: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
26: I po reklamie.
14: Wiesz, co dobre?
27: Tak się gra!
14: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
28: Zaczęli. W Atlancie wybrzmiał właśnie pierwszy gwizdek w meczu Hiszpania-Arabia Saudyjska na Mistrzostwach Świata. To spotkanie ma wyraźnego faworyta, tym bardziej, że obecni mistrzowie Europy zremisowali w pierwszej kolejce z Republiką Zielonego Przylądka. Arabia z kolei zdobyła punkt w meczu z Urugwajem. To spotkanie śledzimy w RMF Max, a za nami spora niespodzianka. Reprezentacja Curacao zdobyła pierwszy punkt w historii na Mundialu. Zremisowała z Ekwadorem 0-0. A co przed nami? Jest to dziś o 21:00 Belgia, Iran, o północy Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka, a o 3:00 Nowa Zelandia, Egipt.

0: kawa na drogę dla tych, którzy jadą, nie wiem, może już na wczesne wakacje, bo podobno tak się może zdarzyć. Espresso i Sabrina Carpenter po 18 w RMF Max. To jest różowy dywan.
1: No i teraz wszystkim, którzy gdzieś jadą, słuchajcie, spokojnie, nie ma co się tak bardzo spieszyć. Taki smolasty na przykład ostatnio się spóźnił na koncert.
0: On też?
1: Tak, właśnie, a wszyscy wiemy, jak jest na drogach, także przede wszystkim ostrożnie. No w Polkowicach była afera właśnie, no bo, no właśnie, no ludzie czekają, artysta jedzie, co to za historia?
0: Ale to ile się spóźnił?
1: No 2 godziny.
0: O nie.
1: Ale już wiem czemu, no, bo oni pewnie razem ze Skolimem jechali i się zatrzymali, zagadali, spotkali i teraz tego było.
0: Tak
1: no.
0: mogło być, ale w ogóle no tak to jest być taką sławną osobą, jakbyś był zwyczajnym człowiekiem, a nie tam wiesz, smolastym, to przecież zawsze mógłbyś powiedzieć, że nie wiem, pociąg się spóźnił, a tak to nikt ci nie uwierzy. No.
1: Nie no, że pociąg się spóźnił, to już chyba nikt nie uwierzy.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: zapytacie, co to tak świetnie ora, a to Rita Ora, przepraszam, musiałem.
1: Widziałam ten uśmiech, zastanawiałam się, co się wydarzy.
0: Rita Ora w RMF Max, a tu ciągle różowy dywan i no sensacje ze świata celebrytów i gwiazd.
1: Dorosła nam Sarah James, słuchajcie. Skończyła 18 lat, mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że były urodziny, 18 w stylu azjatyckim, a teraz świętuje za granicą. Poleciała do Stanów z przyjaciółmi, więc są kąpiele w oceanie, są drogie zakupy w butikach. Jak...
0: Widzę, że tutaj faktycznie na zdjęciach to sporo tych toreb nabrała.
1: No tak, i właśnie tak sobie myślimy i patrzymy na te zakupy, to tam musiały w ruch pójść nie tylko pieniądze z osiemnastki, ale i nawet jeszcze pieniądze z komunii.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Topic do współpracy zaprosił Becky G i wiemy, że to jest super współpraca, więc gramy wam ten numer w RMF Max. To jest różowy dywan.
1: A na nim Hela Englert, znana szerzej...
0: Hela Englert, już trudniej się nie dało.
1: Tak, pieszczotliwie zwana Nepo Baby, czyli tą, której karierę załatwili rodzice. To internet dopisuje.
0: Tak, no tam się urodziła, gdzie się urodziła, no przecież nie wybrała.
1: Ma znanych rodziców faktycznie i ostatnio jest aktorką też, jest też piosenkarką. No i zeznała, że doskonale rozumie, czemu artystom dzisiaj się nie chce robić takich, grać tam w teatrach.
0: Aha, w teatrze.
1: Bo ona, wiesz, za 3 miesiące pracy nad rolą dostaje się takie same pieniądze, jak za 2 godziny pracy nad rolką.
0: Rolka.
1: Tak.
0: Aha.
1: Ale to jest bardzo dziwne, bo ja policzyłem, ile jest kasy za 2 godziny pracy nad rolką.
0: Naprawdę?
1: I wyszło mi, że jest 300 wyświetleń i zero kasy, więc nie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: I po reklamie.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: taki klimacik właśnie zrobił nam Tymek i jego Sofia Loren w RMF Max, a to jest Różowy Dywan.
1: No i Sandra Kubicka ma nowego partnera, już
0: ma?
1: Jakiś...
0: Już? Znaczy już, nie, dobra, ma? Tak? Fajnie.
1: No w skrócie, rozwiodła się z Baronem i tak? Już ma nowego partnera, no i gratulujemy, dobrze, fajnie, cieszymy się. No i ostatnio, słuchajcie, na swoim Instagramie żaliła się, że ten jej nowy partner, aha, to on dostaje paczki z prezentami od marek różnych, już? A ona nie przy okazji mundialu. No i że jak to tak może być, że przecież to ona jest dłużej w showbiznesie.
0: Ciekawe, to oni mu wysyłają czemu?
1: Nie wiem, no. Żeby pokazywał, nie wiem, no kiedyś to mężczyźni polowali na mamutę, a dzisiaj to polują na, właśnie na paczki PR-owe.
0: To jest chłop. To jest nowość RMF.

0: 5 Seconds of Summer w RMF Max. A dobra informacja jest taka, że lato wcale nie 5 sekund będzie trwało, nie, tylko dużo, dużo,
1: ale za to
0: dużo
1: od
0: dłużej. Od jutra, tak.
1: Oficjalnie jutro, z ważnych dat w przyszłym tygodniu, to jeszcze mam badanie techniczne samochodu, o nie, to nie zaraz. Dzień Ojca jest we wtorek, no i chyba jest dzień końca roku szkolnego.
0: Dzień końca roku szkolnego, tak, tak, tak, to też dużo, no fajnie. Dzień początek wakacji, no dużo się będzie działo.
1: To będzie fajny tydzień, ale to też był bardzo fajny program. Bardzo wam dziękujemy.
0: Bardzo wam dziękujemy, tak uznajemy, że to był bardzo dobry program. Mamy nadzieję, że też się dobrze bawiliście. A byli z wami jak zawsze w niedzielę Mateusz Marek
1: i Karolina Kowalska.
0: Bardzo fajnie.
1: Trzymajcie się, fajnie. A? Fajnie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
10: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje,
14: to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Za nami pierwsza połowa meczu Hiszpania-Arabia Saudyjska. To była totalna dominacja, szybkie 3-0 i chyba jest już pozamiatane, bo Saudyjczycy w pierwszych 45 minutach nawet nie spróbowali się odgryźć. Swoją drogą nie pozwolili im na to piłkarze La Rocha, którzy od początku kontrolowali mecz. Dużo strzałów z dystansu, składnych akcji, łatwość wchodzenia w pole karne. To charakteryzowało Hiszpanów. Już w 10 minucie gola zdobył Lamine Yamal, dwa trafienia dołożył Mikel Oyarzabal. Czekamy na drugą połowę. A co po tym spotkaniu? Do 21:00 kolejne emocje. Belgia zagra z Iranem.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: dobrze popłynięte i świetnie zaśpiewane. Ellie Goulding w RMF Max. Taka niedziela po 19:00 to Max Reels. Jesteśmy na rolkach, a tak naprawdę przy tańcu jesteśmy, bo dzisiaj bardzo mocno gdzieś tam sprawdzałem na rolkach i w popularności rolek na TikToku, na Instagramie, no i oczywiście także na YouTubie. Jakie to tańce są najbardziej popularne? I powiem wam szczerze, że tak na szczyty wysuwa się Zara Larsson i nagranie Lush Life. To jedno z najpopularniejszych rozpoznawanych układów tego roku. Ale o co tutaj chodzi? O to chodzi, że ten taniec jest najpopularniejszy i to pierwszy przypadek od dawna, gdy sam taniec stał się popularniejszy niż piosenka, do której powstał. I ludzie wstawiają ten taniec także do innych nagrań. RMF Max. A jak tańczyć, żeby być popularnym w rolkach? Wiecie jak? Ja wiem i o tym wam opowiem za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

Yo, US, Vermont Max, Girl Next Door, MJK i Wiz Khalifa. No taki mam amerykański akcent poimprezowy, niedzielny trochę, no właśnie poimieniowy, ale o tym opowiadał będę później. W maju tego roku, czyli dość niedawno, wydali wspólny mixtape, bardzo popularny Block Era Boys, szczególnie za oceanem. Mowa oczywiście o MJK-u, Wiz Khalifie. Promowali go singlami Girl Next Door, który słyszeliście, Everything Tainted i nowy jest Passport. Obaj są obecnie na trasie Lost America Tour, gdzie Wiz występuje jako gość specjalny MJK-a. No to się porabiło, muzyczka się pomieszała. No i o to tutaj chodzi, żeby łączyć trendy. A propos łączenia fajnych trendów w RMF Max, karkówka na grillu z kiełbaską idealnie, ale alo, ktoś to dobrze robi. Tym razem z Portugal The Man, jak słychać, gwizdże na wszystko.

0: Kesia Cole w RMF Max, taka niedziela i RMF Max Reels. Oj, to było trendy naprawdę nad Jeziorem Konińskim wczoraj. Wielkie dzięki i pozdrowienia dla tych, którzy się bawili na Marynie Gaj z okazji moich imienin. Ulala, było bardzo dynamicznie. Wracamy do muzyki Iben i Hollow. Oj, piękna niedziela przy takiej nucie. No i wracamy do rolek, wracamy do Max Reels.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

No i wtedy wjeżdżam ja cały na niebiesko. To jeden z tych przykładów, w którym nagranie wraca po wielu latach dzięki rolkom i dzięki właśnie viralowemu filmowi. Tym razem Justy Jack Style Turn the Lights Off przypomniało końcówkę roku 2025. A propos tańca i popularności na przykład na TikToku, to zdecydowanie TikTok przestał promować profesjonalnych tancerzy. Teraz wygrywa układ, który potrafi zatańczyć każdy na imprezie po 2 minutach nauki. No i taniec nie jest tak popularny jak w poprzednich latach, ale jednak podkręca, tak jak muza w RMF Max. Wracam po 20:00.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Jest 4 do 0, dobiega końca mecz Hiszpania-Arabia Saudyjska. Od początku spotkania gra toczyła się do jednej bramki. Już po 24 minutach było 3 do 0 dla Hiszpanów. Strzelcami Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal, który dołożył dwie sztuki. W drugiej połowie Saudyjczycy nie zdołali się obudzić. Czwarty gol był samobójczy za sprawą Tom Bactiego. Tym samym Hiszpania podnosi się po niespodziewanym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. Na kolejne mecze w tej grupie o północy Urugwaj zmierzy się właśnie z Cabo Verde. A za niecałą godzinę do 21:00 mecz w grupie G Belgia-Iran.

pum, pum, pum, pum. No i ten basi galona kręci, irlandzka wokalistka, ale także DJ-ka. No i jak tutaj widać, słychać bardziej, fajna producentka. Zresztą to jedna z najważniejszych postaci nowej sceny dance w Irlandii. Zaczynała od klubowych kolaboracji, a dzisiaj utwory regularnie trafiają do obiegu TikToka i Reelsów, gdzie muzyka house znowu stała się modna wśród najmłodszych użytkowników. Aż mam ciarki, jako DJ house'owy z doświadczeniem, naprawdę. Może nie jest globalną gwiazdą a propos TikToka, ale Jazzy naprawdę robi robotę. Z tego, co wyczytałem i poglądałem, najczęściej z tego nagrania korzystacie w grupowych tańcach.

0: Bał naszym, jakby zdobyli coś, to, ale że nie umiem śpiewać, to nie będę was ranił, bo naszych tu nie ma, ale są inni. Tak sobie patrzę na rozpiskę mundialu meksykańsko-kanadyjsko-amerykańskiego i czy pomyliliście już się w tym roku? Bo na przykład sobie patrzycie tak, niedziela, o! Meczyk dzisiaj będzie w nocy. Nie, nie, to już był. Tak. Druga w nocy, na przykład w sobotę, no to już było za nami. Druga w nocy w niedzielę, no to jakby to też już było za nami, czy nie? Poczekajcie. No to już było w nocy, no. Teraz to trzeba patrzeć na to, że 21 dzisiaj Belgia z Iranem. Na poniedziałek, o, poniedziałek o północy Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Albo na przykład o 3 dzisiaj w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. Kto nie śpi, kto ogląda? A my oczywiście na bieżąco, także w mistrzowskich fleszach sportowych donosimy, informujemy, co na mundialu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
10: Patryk!
11: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Hej, zwrotomocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć!
16: Ale etykieta musi być.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: I po reklamie.

i widzę te głowy machające. Kiedyś to nazywał się moshing, jak na koncertach rockowych tak kręcili głowami. Moshing, a stage diving, jak skakali ze sceny. Nicholas Joseph, czeski piosenkarz, Lie to Me, a kapella Colorado, pamiętacie? No, Tripsa to już chyba nie trzeba przedstawiać. Największe trendy na TikToku i w ogóle w Reelsach, no to w moim ogródecku, jakbyście sobie przypomnieli a propos TikToka. Wśród tych najbardziej trendujących rzeczy, no to rzeczywiście Hard to the Humble we fragmencie, tak, że dobrze robi robotę i my to przed momentem graliśmy w RMF Max. Tak, tu niedziela, tu Max Reels, za chwilę Lilium.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: swoich kabrioletach. Poniedziałek będzie fajniejszy, jak nie będzie padać, to po co zamykać te dachy, prawda? W 2022 roku był bardzo popularny, bo wtedy powstał James Hybe Ferrari, korzystając z Annie the Girl, Part 2, z takiego fajnego, starego numeru. No i chyba cały czas kręci miłośników kabrioletów, prawda? Ja sobie takim resorkiem tutaj jadę po studyjnym stole i też jest fajnie i Ferrari. No właśnie! I takim Ferrari wjeżdżamy w 21 i znowu kręcimy ruleczki, ale mieliście nie kręcić, tylko słuchać. Wracam po 21. Max!
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Lepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Za nami pierwsze wieczorne emocje na Mistrzostwach Świata. Hiszpania pewnie pokonała Arabię Saudyjską 4-0. Kolejny mecz w grupie H o północy. Urugwaj zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. A właśnie wybrzmiał pierwszy gwizdek w spotkaniu Belgia-Iran. Faworytem Czerwone Diabły, choć na razie wszyscy w tej grupie mają po punkcie. Kto nie zna Mehdiego Taremiego, który występował w Porto i Interze, obecnie gra w Olympiakosie. Reprezentacja Iranu jest dobrze przygotowana fizycznie, świetnie broni i stanowi zagrożenie. Wrażenie przy stałych fragmentach gry. Mówił trener Belgów Rudy Garcia. Drugi mecz o 3 w nocy. Nowa Zelandia zmierzy się z Egiptem.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

chce kochać, boi się zranienia, przewiduje porażkę. Przez ten strach sam ją wywołuje. No właśnie, Teddy Swims, także popularny na rolkach, jest przede wszystkim o sabotażu w miłości. Tak to nagranie. Ale jak zawsze ten głos działa i to w niedzielę, prawda? Idealnie. Hity na A propos rolek i trendów, to nagranie bardzo mocno i często porównywane jest do Somebody That Used To Know. Dlatego na Reelsach i TikToku wiele osób od razu kojarzy ten numer z tamtym hitem, ale jeżeli to ma pomóc, to czemu nie? Teddy Swims w RMF Max, a więcej o bangerach RMF Max na

0: Afterki po warszawskim wykonie Armina Van Burena i Johna Summita. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy spokojnego powrotu do rzeczywistości w poniedziałek, bo taka niedziela dobrze przygotowana, to i fajniejszy poniedziałek jest, prawda? Bujamy się podczas tego niedzielnego wieczoru wokół rolek, wokół release'ów różnych i social mediów, pewnie wy też scrollujecie. No to pewnie traficie także na stadion Legii za tydzień 27 i 28 czerwca. Będziemy tam z RMF Max, White, Sobel, BDS, Malik Montana, Young Gigi, Żabson, Bambi, hip-hopowy festiwal, Oshi All Star Festival za tydzień.
1: Reklama. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
2: Patryk!
3: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: I po reklamie.

nawet trochę przenieśli, zrobiło nam się romantycznie w RMF Max. Tu Max Reels. Sprawdziłem filmy o zakochaniu, montaż pary i wspólnych związków, relacje, estetyczne rolki. Tak jest wykorzystywany gips, kukon i anatan. Ty masz to nagranie, no to bardzo ładnie. Za chwilę wracam do najpopularniejszych nagrań, do najpopularniejszej muzyki na TikToku.

Nieśmiertelna na TikToku także, Waiting for Love i Avicii. A jednak wśród muzyki na TikToku w Polsce, jakbym zjadł mentosy i popiłę kolą. Kacperczyk, a nim zajdzie słońce, to wakacyjnie doda, cały czas dobrze sobie radzi. Jenzy także, milion od Jenzy. Young Higgy, buzi, niedostępne od Malika Montane. Takie mamy trendy na polskim TikToku. A byliście na TikToku RMF Max, bardzo polecamy, dzieje się naprawdę bardzo dużo. I Can Wait, wrócił Bob Sinclair, a ktoś woli Bob Sinclair.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: kolejny dowód, że nagranie sprzed wielu, wielu lat wraca na playlisty radiowe i cały czas brzmi świetnie, świeżo i chcecie go słuchać i przy nim się bawić. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Więcej o bangerach i o trendach także na rmfmax.pl. Pięknego startu w nowy tydzień życzę i świetnego wieczoru. Piotrek Gniwald, trzymajcie się ciepło. Bye, bye. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
8: Patryk!
9: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: I po reklamie.

No to jeszcze przez kolejne dwie godziny możemy obchodzić święto muzyki, które mamy dziś w kalendarzu. No właściwie w RMF Max robimy to nieustannie, z różnymi artystami, również z Shakirą, która coś czuje przez Gerarda Piqué. Nie kibicowała dziś Hiszpanii, no ale my jej kibicujemy zawsze. Mundialowe daj, daj, Robert Majowski, dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra już za niecały tydzień ruszają w Polskę i to będzie trasa obliczona na całe wakacje. Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Długodystansowo, prawie jak my z koncertową trasą Lato na Maxa. Do tych koncertów jeszcze przejdziemy, no a teraz jeszcze dorzucę artystów, którzy też w tym miesiącu wystąpią w Polsce. To grupa One Republic i tu akurat z Davidem Guettą, a później jeszcze utrzymamy dobre tempo z Yearbooksem.

Czy Katy Perry jest taką prawdziwą fanką piłki nożnej? Tego nie wiem i celowo mówię piłka, a nie futbol, no bo w Stanach to co innego. No ale zgodziła się zaśpiewać na otwarciu mundialu. Ile dostała? Zgadniecie? Ja nie wiem, nie podpowiem, bo to jest tajemnica, no ale obstawiam, że kwota miała 6 zer, no chyba, że była coś winna prezydentowi i zrobiła to gratis. Czyli kolejny beautiful deal. W ciągu najbliższych minut w RMF Max też zrobi się beautiful, bo zaśpiewają modelki i Black Eyed Peas też będzie. RMF Max. A ja lubię cię jak lato.

Kidzi w RMF Max. Wczoraj byli w liście Hobbens na miejscu 29, może nawet słuchaliście. No i jeśli też uważacie, że powinni być wyżej, no bo to jest taki numer, który przywołuje lato, no to nawet teraz można zagłosować na nich na rmfmax.pl, a przy okazji można sprawdzić, co tam fajnego mamy na wakacje w propozycjach, bo jest sporo dobrej nowej muzyki. Jest na przykład nowa Ellie Goulding, czy z polskich produkcji nowa Bledka. No a fanów Darii Zawiałow uspokajam i przypominam o jej trasie koncertowej zaplanowanej na przyszły rok. No i żebyście tak nie tęsknili, no to mam ją teraz dla was w RMF Max.

utworem w RMF Max. No, pasuje nam do niedzielnego wieczoru. Jutro co prawda poniedziałek, ale dobre wieści są takie, że to ostatni poniedziałek przed tegorocznymi wakacjami. W szkołach już niewiele się dzieje, no i rodzice pewnie też już powoli planują urlop. No to możecie uwzględnić w tych planach występ Calvina Harrisa w Gdyni na początku lipca. Zagram wam go teraz, to może weźmiecie ten pomysł na serio pod uwagę. No i później jeszcze zaśpiewa Roxy, to znaczy nie tam na imprezie, tylko tu u nas w RMF Max.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

Roxy White w RMF Max. No to już też taka niedzielna tradycja, taki zwyczaj, że wieczorem sięgamy po twórczość polskich artystów, nie tylko tych bardzo znanych, ale również takich, których dopiero odkrywamy i pojawi się sporo przed północą. A no właśnie, już tylko godzina do północy, do poniedziałku, zaczniemy kolejny tydzień, ostatni tydzień przed wakacjami. Tam tydzień. Tydzień to za dużo powiedziane, po prostu kilka dni dosłownie do wakacji. No to proponuję już nastawić budzik, żeby nie zaspać na początek tego sympatycznego tygodnia.

No to już oficjalnie mogę powiedzieć, że po 23 za godzinę poniedziałek i wykorzystamy ten czas bardzo dobrze w RMF Max. Na pewno fani polskiej muzyki będą zadowoleni, bo będę miał jej dla was mnóstwo artystów bardzo utalentowanych. Być może niektórych dopiero poznacie, no ale jeżeli chodzi o Wiktorię Kidę, no to już ją na pewno słyszeliście nieraz w RMF Max. Naiwna ja, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

A ja już mu gratulowałem odwagi przy wyborze tytułu do tej piosenki. Nie jakieś tam proste sialala, tylko źródła podmiotowości. To Obcy. Ciekawe, czy jest przy okazji fanem filmowej serii Obcy. No, ale nie będziemy się filmami w niedzielę wieczorem zajmować. Będzie na to czas w wakacje, jeśli się trafią deszczowe dni. Oby nie. No ale mam tu coś na taki deszczowy wieczór, a na pewno takie będą. Czujecie to? Mokro za oknami. Może nawet grzmi i taka moza. Demia.

0: No i co, daje radę? Wojt i RMF Max może się nawet wkręci w przyszłym roku na nasze koncerty Lato na Maxa, no bo w tym roku lista artystów już domknięta. W najbliższy piątek Wadowice z Grzegorzem Chyżym, później Gogolin i tam wystąpi Oskar Cyms, w Łodzi z Kolim i Edyta Kurniak. No i kolejne miasta, kolejne daty znajdziecie wszystko na rmfmax.pl. No może gdzieś tam się na muzycznym szlaku spotkamy latem i wspólnie posłuchamy wspaniałych artystów. A kogo posłuchamy w ciągu najbliższych minut w RMF Max? Kukę będzie z Kubanem i później jeszcze Playground, Fausti, Lexi i reszta ekipy. RMF Max. RMF
1: Max. Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

No i kolejny zdolniacz w RMF Max. Nie znacie jeszcze? No to poznajcie. Dominik Czusz. Jak się wpisuje jego nazwisko w Google'ach, to wyskakują najczęstsze wyszukiwania i jedno z tych u góry to, cytuję, Dominik Czusz dziewczyna. Znaku zapytania tam brakuje, no ale wiemy, o co chodzi, no. Ja tu żadnych informacji, drogie słuchaczki, nie mam, nie pomogę, ale mogę podpowiedzieć, kogo jeszcze posłuchamy. Tym razem młody żeński głos to Lina. Mam nadzieję, że się wam spodoba.

no nie pierwszy raz na antenie RMF Max Czermi. Nie wiem, czy już jej ktoś powiedział, ale bardzo ją lubimy. Ciekawe, czy ma już jakieś konkretne plany na wakacje, na lato, może związane z koncertami. No bo jak posłuchacie tego, o czym zaśpiewa Crazy Oliwka, to dojdziecie do wniosku, pewnie tak jak ja, że tamto się szykuje wielka wakacyjna przygoda i to chyba dobrze, to o to chodzi. No nie ma sensu tego odwlekać na później, bo to będą dwa najkrótsze miesiące w roku i nie poczekają. No to planujemy razem z Oliwką.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Wołyniec i Skrable w RMF Max przed północą. No nie wiem, czy Skrable to jest dobra opcja o tej porze, no ale jeśli nie planujecie spać w duecie, no to może. Zresztą, co ja wam będę szukał zajęć? Tym, którzy się wybierają do łóżka, życzę dobrych snów, no i dużo siły na początku tygodnia, żeby szybko dojechać do wakacji. Robert Majewski, dzięki za dziś. Na razie, pa.

ciszę niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński, ale wraca.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy, praktycznie.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski.